cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: To jest Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka, że

0: Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyk.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji.

0: zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: Już jutro Tour de Pologne 2026 przejedzie przez Jelenią Górę i powiat karkonoski. Policjanci apelują o ostrożność i wyrozumiałość. Przejazd światowej czołówki kolarzy wiąże się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Dziś wyścig odbywa się na szosach województwa lubuskiego.
1: Od dzisiaj to powinno być już łatwiej i z górki w dodatku mamy dla was środę, to piąty dzień sierpnia, podkręcamy tempo, bo to już w pół do siódmej. I już za chwilę merch do zgarnięcia, szykujcie się, Waldek Derłak, cześć, hej!

Taylor Swift w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w środę z samego rana. Dostaliście kiedyś od kogoś prezent o tej porze za 21 minut siódma? A my mamy dla was coś fajnego właśnie teraz. Merch do zgarnięcia, wodoodporna torba Meloradia na pewno się wam przyda. Jeszcze w te wakacje będziecie mogli z niej skorzystać. Czekamy już teraz. 321-321-777. To jest numer do studia Melo. Dzwońcie jak najszybciej i zgarniajcie taką wodoodporną torbę. Trzy szoty w Melo też dla was mamy tak z samego rana. No to kto tam dzisiaj w super formie i chciałby sobie to udowodnić i zgarnąć taką wodoodporną torbę? Dzwońcie właśnie teraz, jak najszybciej do Melo pod 321-321-777 i bądźcie najszybsi. Drenchill teraz.

0: I like. Marlon Hofstad w Melo Radio. Podkręcamy tempo niektórych. Dzisiaj boli trochę ta środa. Cześć Kasia, to chyba o tobie było, co?
1: No cześć. Słucham?
0: To o tobie chyba, że ta środa to tak jakoś trudno się w nią wkręcić.
1: Wiesz co, trudno, nie trudno. No wróciłam z urlopu, jestem 100 kilo cięższa, bo żarłam jak w procie. Jestem starsza, bo miałam urodziny w zeszłym tygodniu.
0: Najlepszego.
1: I na dodatek byłam nad Polską.
0: No tak. Najlepszego! I byłaś nad polskim morzem.
1: A dziękuję ci bardzo, dziękuję. Widzisz, jeszcze trochę głucha wróciłam z tego urlopu.
0: No, działo
1: a
0: się.
1: Na dodatek byłam nad polskim morzem.
0: Czyli zmarzłaś.
1: Nie, ale wiesz, to było cudownie.
0: Słuchaj, ja też uwielbiam polskie morze, najlepsze na całym świecie. Polskie morze, najlepsze w Polsce.
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, uwaga, to skoro jesteś po urlopie, to rozgrzejemy cię, bo są przygotowane dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Uważaj, namiot czy hotel?
1: Hotel.
0: Bokserki czy stringi?
1: Bokserki.
0: Uważaj, bo dzisiaj dzień bielizny, więc szybkie pytanie, jeszcze jedno z tej kategorii. Wolisz ściągać czy zrywać bieliznę?
1: Zrywać.
0: Dobra, po wakacjach widzę, cały czas jeszcze w klimacie. Kasia, fajnie było cię słyszeć z samego rana, jeszcze fajniej wręczyć ci wodoodporną torbę Meloradia. Taki merch już pakujemy i wysyłamy do ciebie. Przyda się, co?
1: No bardzo się przyda, oczywiście.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Tom Gregory, tak podkręcamy tempo. Trzymajcie się, Melo, to środa was na pewno nie zawiedzie. Jest Marcin, będą newsy.
1: Wysoko, wyżej, coraz wyżej na termometrach.
0: I da się podobno jeszcze wyżej. Już za 6:07.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ale Falben i Body Talk. A my mamy dla was dużo energetycznej muzy i klimatyzację też. Zostańcie z Melo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na zajęcia hula hop.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę.

0: mamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na siłkę do Extreme.
8: Na latę do Sis.
9: Po Wichajster do Refixa.
10: Po kardigan do Sinseya.
11: Po noże do Aldi.
12: Po ręczniki do Stelli.
13: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
14: I narożnik do salonu Umebluje.
15: Nieważne po co.
14: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
16: Zapraszamy. Kaufland jest fresh.
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
18: fresh. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
0: O reklamie. Autopromocja.
7: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Dziś już praktycznie w całej Polsce mamy ostrzeżenia przed upałem. Trudno na pogodowej mapie znaleźć miejsce, gdzie będzie poniżej 30. W Poznaniu dziś 35, w Łodzi 36, a w Katowicach 38. Środa będzie przeważnie pogodna, tylko nad morzem i na zachodzie więcej chmur i tutaj może popadać deszcz. Niewykluczone są również burze, lokalnie z gradem.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: To będzie jeden z najgorętszych dni w roku. Na termometrach maksymalnie dziś około 38-39 stopni. Ostrzeżenia przed upałami najwyższego, trzeciego stopnia są dla ponad połowy Polski, w zasadzie całego południa, centrum i wschodu. Atak psa na 3-letnie dziecko w Małopolsce. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska. Dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych, rzucając mu piłkę, mówi Grzegorz Kupiec z policji.
3: W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
2: Dziecko doznało poważnych obrażeń twarzy, trafiło do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Iga Świątek dopięła swego. Polska tenisistka w dwóch setach rozprawiła się z czeszką Sarą Bajlek, awansowała do trzeciej rundy turnieju w Toronto.
4: Sponsorem programu jest właściciel

0: platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Jak wy od samego rana idealnie rozprawiacie się z tą środą, a my, żeby było wam łatwiej, podkręcamy tempo. Baldek, Marcin, Daria, inni gadają, to my już gramy. Jest siódma.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dzisiaj znów rekordy gorąco będziemy pobijać w różnych miejscach w Polsce. No i skoro tak, to my też mamy i do was takie właśnie pytanie w tym klimacie. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Uwaga, co można powiedzieć w upał i w czasie mrozu? Co takiego możecie powiedzieć zarówno, gdy jest bardzo upalnie, jak i mroźno? Co przychodzi wam do głowy teraz? Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać i nagrywać.
1: Ja mam pomysł.
0: No.
1: Oh my god.
0: W wersji cenzuralnej. Czekamy na głosówki, bo fajny merch czeka na was. A za chwilę o pewnym wynalazku, który może spodobać się facetom.

0: Sugar Sugar, Robin Schulz w Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo, jest 17 minut po 7 i czekamy na wasze głosówki. Co można powiedzieć zarówno w upał, jak i wtedy, gdy na dworze jest mróz? Wchodźcie na meloradio.pl i nagrywajcie. Za najlepsze, najfajniejsze, najbardziej odjechane jest super Melo Merch dla was. Czekamy, co można powiedzieć w upał, jak i także w mroźny dzień. Słuchajcie tego, jedna amerykańska firma chwali się, że wynaleźli koszulkę, której nie trzeba prać nawet przez miesiąc. I ten t-shirt podobno nie wydziela zapachów i jest świeży nawet przez 30 dni. Wow. Brzmi to mocno, nie? Zwłaszcza w taki letni dzień jak dzisiaj. Firma mówi, że użyli 7 specjalnych składników. Uwaga, co jest w tej koszulce? Wrzucili tam trochę miedzi, srebra, cynku, złota, popiołu wulkanicznego. Nie brzmi to dobrze.
1: To złomiarze też się cieszą, bo tam miedź droga, nie? Złoto już nie mówię.
0: I dwóch tajnych składników. To wszystko tam upchali, no i podobno jest fajnie. Taki materiał jest też bardzo eko, bo jak mówią, oszczędzamy dzięki temu wodę, sama koszulka ma być też o wiele trwalsza. I wiecie co? Mój jeden kolega to chyba myśli, że ma taką koszulkę, ale jednak ten wynalazek jak na razie nie działa.

0: Maxwell, Whatever Turns You On w Melo. Tak podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, co można powiedzieć zarówno w upał, jak i w czasie mrozu. Sporo propozycji. Słuchajcie, co można powiedzieć? No można na przykład tak: w samochodzie jest jeszcze gorzej. Albo jak tak dalej będzie, to nie idę do pracy.
1: O, to ja codziennie.
2: Niezależnie od pogody.
0: Uwaga.
3: Co można powiedzieć zimą bilatem? Oj, coś ci kapie.
0: Można. Okay. Można jeszcze, uwaga, to można jeszcze tak: nie wystawiaj tego na zewnątrz.
2: Bo się zepsuje.
0: Nie wiem, jak ludzie mogą to lubić. Jeszcze była taka propozycja. I uwaga, jeszcze też trochę w klimacie. W środku jest o wiele przyjemniej. Co jeszcze można powiedzieć w upał i w czasie mrozu? Czekamy na wasze głosówki. Proponujcie.
4: Orzesz w melu.
0: Też można.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Takie Lozen do Alipa w Meloradio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki.
1: Co można powiedzieć podczas upałów i mrozów? Kiedy to się wreszcie skończy?
0: Niedługo, niedługo. Cierpliwości. Uwaga, co jeszcze?
2: Można powiedzieć, że z Meloradiem łatwiej znieść taką temperaturę.
0: O, tak. Temperatura. No, co jeszcze?
3: Mój organizm składa reklamację.
0: Można i tak?
4: Rozpatrzymy. Co można powiedzieć w upał i w czasie mrozu? Zamknij to okno.
0: Można też i tak powiedzieć. I słuchajcie, uwaga, bo czat, no normalnie nikt nie powiedział tego, a przecież jeszcze, co można? Uważajcie teraz. Daria?
5: Załóż czapkę.
6: O nie, najgorzej.

0: Elok, Jennifer Lopez. Everything's fine w Melo. Tak podkręcamy tempo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i Marcin ma najlepsze newsy.
1: Nie musicie się martwić, bo prądu w gniazdkach nam nie zabraknie w Polsce. Tak przynajmniej twierdzą eksperci.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Tame Impala i w Melo właśnie ten numer, od którego zaczniemy kolejną godzinę. I tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Wejdźcie na meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Pogoda da się dziś we znaki, także kierowcom fala upałów nie odpuszcza. W związku z tym w Kielcach czasowo wstrzymane zostało koszenie trawników. Z kolei na Dolnym Śląsku na Podkarpaciu prace związane z wymianą barier energochłonnych. To na A4 w okolicach węzła Krzyżowa. Żar będzie dziś lał się z nieba. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Termometry miejscami mogą dziś wskazywać nawet 40 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. W prognozach na dziś mamy także deszcz i burze. To głównie na północy i zachodzie kraju.
1: Jest już prawie 8. Teraz News Melo Radia i Marcin Sikora.
2: Nie grożą nam przerwy w dostawach prądu, tak zapewniają polskie sieci elektroenergetyczne. Jednak z powodu upałów i wysokiego zużycia energii odnotowano zbyt niskie rezerwy mocy. Uruchomiono już procedurę stabilizacji, mówi Wojciech Krzyczkowski z PSE.
3: Absolutnie to nie oznacza, że w jakikolwiek sposób miałoby zabraknąć energii. Po prostu my musimy trzymać pewną rezerwę na wypadek jakiejś awarii, jakiegoś zdarzenia. To wtedy musimy mieć moc, żeby ją natychmiast zastąpić.
2: Problem dotyczy godzin popołudniowych. Rosja znów zaatakowała Kijów. Co najmniej 14 osób zginęło, a 27 zostało rannych. Wybuchły liczne pożary. Na koniec sport i Hubert Hurkacz, który awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Montrealu, wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: A czy wy dzisiaj też z taką lekką rezerwą podchodzicie do tej środy? Niepotrzebnie, bo my mamy dużo mocy i energetycznej muzy dla was i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, heja!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: niedzielą Love, Calvin Harris, Ellie Goulding w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was. Właśnie teraz to najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo Radia.
1: 321-321-777.
0: Oczywiście pod warunkiem, że chcecie zgarnąć merch, który dla was mamy. Są skiety Melo Radia i jest Melo Torba, więc jak najszybciej dzwońcie, bo jest też okazja, żeby zgarnąć taki merch i wziąć udział w zabawie. Gotowi na wszystko. Jak zawsze czekamy na dwie osoby i to jest ta chwila i to jest wasz moment. Próbujcie. 321-321-777. Czekamy, a to Bebe Rexha i David Guetta w Melo. 14 minut po 8.

0: Lisa Modeoli, Tiesto w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A tu już mamy Ilonę i Bartka. Cześć Ilona.
2: Cześć.
0: Cześć Ilona. Jeszcze przed sobą cały czas ma wakacje i urlop i w góry się wybiera. Zazdrościmy Ilona.
2: Super.
0: Pewnie, że super. I jest Bartek też. U Bartka też super. Cześć Bartek.
3: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Bartek to w planach ma jeziorko. Kiedy to jeziorko?
3: Po pracy, dzisiaj, po południu.
0: No luzik, słyszycie gościa? No a wy tak macie? Czy po pracy to w korkach stoicie na przykład? No, bo Bartek to nad jeziorko. Słuchajcie, dwa pytania za chwilę się pojawią. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety Meloradia, za jedną Melotorba. I teraz najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne? Zaczynamy?
2: Jasne.
3: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze. Uwaga, antonim słowa wysoki to najwyższy czy niski? Niby wakacja, tu szkoła wjechała, co?
4: Nieźle.
0: Halo,
4: nie spodziewałem się.
0: Jest tam kto? Halo?
3: Bartek.
0: Bartek, słuchamy, no. Bartek.
3: No, który? Postawię na niski.
0: No i dobrze postawiłem. Brawo. Słuchajcie, no bez obaw, bo się tak przestraszyliście, co ja okropnego powiedziałem. Antonim to jest wyraz, który ma znaczenie przeciwne do innego wyrazu. Jak jest wysoki, no to przeciwny to niski. Punkt na koncie Bartka i uwaga, pytanie drugie. Czy psy słyszą lepiej niż ludzie? Tak czy nie?
2: Ilona.
3: Bartek.
0: Ilona, pierwsza się wyrwała. Ilona?
2: Tak.
0: Tak, bardzo dobrze.
4: Brawo.
5: Brawo.
0: Dobrze usłyszałaś, Ilona. A Ilona, masz pieska jakiegoś?
2: Aż dwa.
4: Fajnie.
0: Słuchają cię?
2: Słuchają.
0: Super.
2: Mają dobry słuch.
0: Mój też ma dobry słuch. Słyszę wszystko, tylko w ogóle nie reaguje na to, co ja do niego mówię. Ilona, pozdrawiamy dla ciebie. Mamy oczywiście melotorbę. Bartek, dla ciebie też za ten jeden punkt zdobyty. Fajnego dnia, trzymajcie się.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio. Hold.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Fire, fire. Już prawie w pół do dziewiątej. Słuchajcie, podobno najbardziej niepokojące zdanie, jakie można usłyszeć z samego rana w pracy, brzmi tak. Uważasz, Daria?
1: Tak.
0: Dobra, to uwaga. To dwa słowa są. Gotowa jesteś?
1: No.
0: Dobra, to mówię. Musimy pogadać.
1: One są zawsze przerażające.
0: I tu zostawiasz takie lekkie niedopowiedzenie. Podkręcamy tempo, Burak Jeter, już za chwilę. My life is going on.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
5: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
4: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
15: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sistars, Zalewski. trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Szybkie pytanko. Daria, masz skarbonkę?
1: Nie mam.
2: No, widzisz.
0: A szkoda, a
1: ja
0: szkoda.
1: Ja po prostu ja pieniądze
0: też nie
1: przy
0: mam.
1: Sobie, żeby, no, wiecie, dobrze nic wiedzieć. Mnie nie ograniczało.
2: Halo, kieszonkowcy.
0: Ale bardzo, bardzo słabo je trzymasz, chcieliśmy ci powiedzieć.
1: W sumie to prawda, ale przynajmniej mam ładną ubrankę, które wam pokazuję codziennie.
0: Tak,
1: to
0: i znowu wszystko poszło. Fuh. Słuchajcie, teraz historia, która przywraca wiarę w ludzi. A ty lubisz takie historie, Daria,
1: lubię,
0: prawda?
1: Tak.
0: No dobra. Słuchajcie, we Włoszech niesamowita akcja. Pewna Włoszka kupiła tam los na loterię. Sprawdziła ten los i się okazało, że chyba tam nic nie ma i go wyrzuciła. A później się okazało, że tam 1 000 000 euro można było odebrać.
2: Wow.
0: No i ona, no, wyrzuciła.
1: Nie, jak
0: no,
1: mogła.
0: Zadzwoniła do firmy, która wywalała te śmieci i tam panowie po prostu przetrząsnęli cały wielki magazyn, górę śmieci, no i znaleźli ten los. I wiecie co? Fantastycznie, nie? A ja też miałem taką historię. Naprawdę. Nawet nie wiedzieliście, bo wam nigdy nie mówiłem. Serio. Też kupiłem los. Kupiłem los i go później wyrzuciłem i mówię, a sprawdzę jeszcze, bo może tam jest 1 000 000. I znalazłem ten los, ale nie było 1 000 000.

0: Blitzkrieg w Melo Radio. Podkręcamy tempo. To już środa i to już za 9 minut 9 i to już niedługo będą newsy.
1: To już podobno w czwartek może być otwarta cieśnina Ormus, ale który raz już to słyszę? Pytanie, w który czwartek?
2: 67.
3: A już o 9 zagramy
0: Milky David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer usłyszycie u nas już niedługo, punktualnie o 9.
3: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
4: Nadszedł sierpień.
3: Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

deň. Autopromócia. Reklama. Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Festiwal Muzyki Weselnej. Hej Wesele! Już 16 sierpnia wystąpią Italo-gwiazda Francesco Napoli, a także Justyna i Dario Isidoris, Bajera, Imperium, Bajerful, Don Basel, DJ Świru i Szalony Drużba. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru. Sprawdź to koniecznie. Hej Wesele! Już 18 sierpnia. Amfiteatr Ostróda. Tutaj zawsze jest dobra zabawa.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
11: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton.

0: 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad Jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Trafik.
6: Uwaga kierowcy, w województwie łódzkim na Krajowej 91 na odcinku Sierpów Łęczyca doszło do wypadku. Zderzył się bus z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów. W Małopolsce utrudnienia po zderzeniu na S7 na odcinku między węzłami Kraków Przewóz a Kraków Nowa Huta. Jeszcze dziś i jutro w naszym kraju będzie upalnie. W wielu regionach mamy ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami. Tak jest m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu czy na Śląsku. Środa zapowiada się pogodnie, tylko na północy i zachodzie mogą zdarzyć się burze. Im mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz mocne porywy wiatru. Zdaniem synoptyków lokalnie niewykluczony jest także grad.
7: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
8: Cieśnina Ormus może zostać otwarta już w czwartek, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. W przeciwnym razie Iran zostanie bardzo mocno uderzony, dodaje prezydent. Upał daje się we znaki w całym kraju. Dziś na termometrach okolice 40 stopni. W wielu miastach działają kurtyny wodne. W samej Warszawie jest ich prawie 30.
9: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy. Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
10: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
9: Idealny.
8: Szansa na ochłodzenie dopiero w piątek. Włoch Jonathan Milan wygrał wczoraj drugi etap 83. Tour de Pologne z metą w Szczecinie. Kolarz nie dał szans rywalom i zwyciężył, powtarzając sukces z pierwszego etapu. Dziś etap trzeci z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Pojechałbyś tak sobie?
7: Tak się zastanawiam. W taki upał?
8: No właśnie, nie?
7: Ale tak pytanie mam, czy tymi rowerami to tak przez tą kurtynę wodną sobie można też i przejechać?
8: Można, bo to są takie dość szerokie kurtyny.
7: No jakby się w czasie zmieścić? My się zmieściliśmy, słuchajcie, inni gadają, my już gramy. Mielki i David Guetta, Marcin Waldek i Daria. Siemanko.

0: Thunder, Gabry Ponte, Lomix w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana w środę. Już 5 dzień sierpnia dzisiaj mamy, ale to lato szybko. Jakoś
1: szybko
0: tak mija, no
1: bałem się
2: szybko
1: to powiedzieć.
2: Lato mija,
1: nagrzewa.
2: A ja no, niczyja.
1: No właśnie, nie żadnej miłości, słuchaj, w twoim życiu.
2: No lato Daria. Mija, ja niczyja, czekamy.
1: Miesiąc mnie tu nie było tak naprawdę. I
2: no widzicie, moje serce krwawiło.
0: No, co wy się moje tak kłócicie tutaj? Ona ma jeszcze trochę turnusu przed sobą, spokojnie, no. Daria, ja wiem, że jak tak się zbierasz, to znaczy, że chcesz o coś zapytać.
2: Jaki macie kolor majtek dzisiaj, bo jest dzień bielizny? To jest moje skryte pytanie.
1: Ja mam chyba szare.
2: Slave.

0: Lucky Luck, Cooler Than Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchaj, no, Cristiano Ronaldo się hajta w sobotę.
1: Oj, już? W sensie, no, dopiero.
0: No, ślub będzie na Maderze, a w necie pojawiła się lista gości, którzy mogą pojawić się na tej imprezie. No na pewno będzie wielu jego kolegów, z którymi grał w różnych klubach, zapowiadani m.in. Rio Ferdinand czy Kylian Mbappé. W przeszłości Ronaldo często też obracał się oczywiście w towarzystwie różnych gwiazd muzyki, przyjaźnił się z Rihanną i Jennifer Lopez. No i niektórzy mówią, że one oczywiście też się pojawią na tej ceremonii. Są też plotki i ploteczki, że zaproszenie miał otrzymać wielki fan Ronaldo, no i jeden z największych streamerów na świecie, czyli Showspeed. Na tej ceremonii mogą się też pojawić m.in. Vin Diesel, Conor McGregor czy Drake. No i tak, czekaj, bo szukam, przeglądam tutaj, patrzę, sprawdzam i tak. Patrzę, Daria nie ma,
1: Nie ma mnie, ale właśnie dziwne jest to, że nie będzie Roberta Lewandowskiego.

Fly High. Podkręcamy tempo w Melo Radio dziś w środę rano, 27 minut po godzinie 9. A co wy na to, żeby tak w środę na przykład poczuć tak zwany przypływ gotówki, co? Szybką kasę mamy dla was. 200 będą do zgarnięcia w Melo Radio. Tylko dajcie znać, na co potrzebujecie, jaki macie pomysł, na co byście wydali szybką kasę od Melo Radio. Zgłaszajcie swoje propozycje i swoje odjechane pomysły na meloradio.pl. Pamiętajcie, kasę możecie wydać od ręki. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Amfiteatr Ostróda prezentuje największy w regionie polsko-włoski festiwal muzyki weselnej. Hej Wesele! Już 16 sierpnia wystąpią italo-gwiazda Francesco Napoli, a także Justyna i Dario Isidoris, Bajera, Imperium, Bajerful, Don Basel, DJ Świru i Szalony Drużba. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru. Sprawdź to koniecznie. Hej Wesele! Już 18 sierpnia. Amfiteatr Ostróda. Tutaj zawsze jest dobra zabawa.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
14: O reklamie. Meloradio Mazury.

0: Shawn Mendes w Melo Radio, podkręcamy tempo. Spokojnie, słuchajcie, jeżeli czujecie, że trochę macie już dosyć tego wszystkiego, co tam w pracy u was się dzieje, to jest jednak coś pocieszającego. Daria wynalazła coś takiego. No, nie dla wszystkich, ale jednak dla niektórych jest nadzieja, nie?
1: Mam 3 znaki zodiaku, które będą miały szczęście w pracy i też nie tylko. Na przykład Baran. Przełożeni wreszcie dostrzegą jego potencjał, więc super oczywiście. Skorpion. Jedna decyzja może zmienić wszystko. Wow, tak mega mądrze. I teraz Waldek, coś dla ciebie, bo masz znak zodiaku Lew. Nadchodzi moment, na który długo czekasz.
0: Aż tak to po mnie widać?

0: Spokojnie będziesz już teraz mogła dokończyć całe opakowanie. Naprawdę, nikogo nie musisz częstować. Wszystkie te orzechy są twoje. Naprawdę.
1: Nie mogę.
0: Słuchajcie, ale możecie spokojnie, śmiało i nawet powinniście obudzić się z nami już jutro znów od 6:30. Będziemy. Za chwilę będą newsy i prognoza pogody. Teraz już za 9 minut 10.
2: A już o 10 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless Melo. I już po 10:00, pół godziny energetycznej muzy specjalnie dla was, bez gadania i bez reklam w Melo Radio.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni: załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunku.

0: najniższej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Trafik.
5: Najbliższej i kolejnej nocy będą prowadzone prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej na modernizowanym odcinku ulicy Batalionów Chłopskich w Kielcach. Utrudnienia będą od 18 do 6 rano. Kłopoty związane z pracami przygotowawczymi rozpoczną się o 16. W Zielonej Górze, ale i we Wrocławiu czy w Gdańsku może dziś zagrzmieć, tak twierdzą synoptycy. Podczas burz może mocno padać deszcz, a porywy wiatru chwilami dochodzić do 90 km na godzinę. Praktycznie w całym kraju mamy ostrzeżenia przed upałami. Termometry dziś nie będą miały dla nas litości. W Opolu 38 stopni, podobnie w Katowicach czy w Warszawie. Chłodniej nad morzem.
6: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Komornik zajął konta Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie. Lecznica należy do najbardziej zadłużonych w województwie śląskim. Strata za ubiegły rok wyniosła 85 milionów złotych, a zobowiązania 175 milionów. Nasi wielcy mistrzowie są już w domu. Siatkarska reprezentacja Polski, która w niedzielę zdobyła złoty medal Ligi Narodów, z jednodniowym opóźnieniem dotarła do Warszawy samolotem z Pekinu. A tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna, słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
7: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku?
8: Tłok chyba.
9: Do Świnicy, nie, już w stronę Kasprowego trochę większe.
10: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
6: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po Wichajster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu Umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy.
10: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, bridge. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: Amfiteatr Ostróga prezentuje największy w regionie polsko-włoski festiwal muzyki weselnej. Hej Wesele! Już 16 sierpnia wystąpią Italo-gwiazda Francesco Napoli, a także Justyna i Dario Isidoris, Bajera, Imperium, Bajerful, Don Basel, DJ Świru i Szalony Drużba. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru. Sprawdź to koniecznie. Hej Wesele! Już 18 sierpnia. Amfiteatr Ostróga. Tutaj zawsze jest dobra zabawa.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
16: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
17: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Castorama!
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
20: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
12: ING to twój asystent który?

Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Najwyższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.

0: Meloradio Mazury. Pogoda.
1: W Rzeszowie temperatura może dobić do 40 stopni, tak wynika z prognoz. W pozostałej części kraju także gorąco, do 38 w Warszawie, 39 w Krakowie czy 34 w Olsztynie. Chłodniej tylko nad morzem. Środa będzie pogodna, tylko na północy i zachodzie kraju może być więcej chmur, a w związku z tym może popadać deszcz. Niewykluczone są także burze, lokalnie z gradem.
2: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Połowa kraju na czerwono, ostrzeżenia przed upałami najwyższego 3 stopnia wydano dla niemal całego południa, centrum i wschodu Polski. Tu najgoręcej, tylko na Warmii i Mazurach, bez alertów pogodowych. Trzeba się nawadniać, pijcie elektrolity, zaleca kardiolog Mateusz Mościński.
3: Przede wszystkim myślimy o sodzie, potasie i magnezie. Czy są to elektrolity zakupione w aptece, czy płyny, po które częściej sięgają sportowcy, to bez znaczenia.
2: Przed nami teraz najgorętsze godziny. 17 ofiar śmiertelnych, 44 osoby ranne, to z kolei najnowszy bilans nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Życie osób, które dziś zginęły, mogłyby uratować pociski przechwytujące rakiety balistyczne, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełański. Amerykańska armia zużyła w wojnie z Iranem praktycznie wszystkie swoje precyzyjne rakiety dalekiego zasięgu, donosi agencja Reutera. To utrudnia wywieranie presji na Teheran.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
13: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Po reklamie.

0: Na brak słońca dziś nie możemy narzekać. W wielu regionach jest go sporo i tak zostanie. Tylko na zachodzie, południowym zachodzie i północy może chwilami się chmurzyć i popadać. W prognozach mamy także burze z silnym deszczem i mocnym wiatrem. W większości kraju upał, a termometry pokażą dziś znacząco powyżej 30. W Kielcach na przykład nawet do 39 stopni. We Wrocławiu 37.
1: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 48-latek, który kierując kombajnem zderzył się z jadącym hulajnogą 11-latkiem. Do wypadku doszło w poniedziałek w Sypieniu Łódzkiem. Chłopiec zmarł na miejscu. Kierujący kombajnem tłumaczył się złą widocznością, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
2: Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontowało sprzętu z uwagi na chęć zaoszczędzenia czasu.
1: Grozi mu 8 lat więzienia. Teraz nocna akcja ratownicza na Sole w powiecie bielskim. Strażacy i policjanci ewakuowali 5 nastolatków, którzy po gwałtownym wzroście poziomu wody utknęli na wyspie z dala od brzegu. Pomógł dron z kamerą termowizyjną. Nikt nie odniósł obrażeń. 10-miesięczne niemowlę uwięzione w samochodzie to już Podkarpacie i tu też szczęśliwy finał. Kobieta przypadkowo zatrzasnęła w aucie kluczyki, zadzwoniła pod 112, bo samochód nagrzewał się błyskawicznie. Policjanci wybili szybę i wydostali dziecko.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Melo Radio Mazury.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dostępnym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Remkiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
15: Szeroki wybór, pełny smak?
16: Tak, sięgnij po Alesto.
15: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
17: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo Media Expert taniej masz.
19: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Na siłkę do Extreme.
10: Na latę do Sis.
9: Po Wichajster do Refixa.
10: Po kardigan do Sinseya.
9: Po noże do Aldi.
10: Po ręczniki do Stelli.
9: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
10: I narożnik do salonu Umebluje.
9: Nieważne po co.
10: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
9: Zapraszamy. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
9: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
9: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
9: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
9: No tak, książkę poczytasz i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
9: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
9: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
14: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
18: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
19: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Upał.

0: lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane, ibuprofen 200 mg, pseudoefedryny, chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból, niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
2: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila zapraszam. Są wyniki audytu przeprowadzonego we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie. Najwięcej nieprawidłowości w słynnym już szpitalu południowym.
3: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
2: Ujawnił Rafał Trzaskowski. Co do dyżurów, najdłuższy miał teoretycznie ponad 4 doby. Szpital płacił też podwójnie za równoczesne dyżury na dwóch różnych oddziałach. Tymczasem dane o zarobkach lekarzy mogą być już zbierane po PESEL-ach. Weszła dziś w życie ustawa, która pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na gromadzenie takich danych. To jeden ze skutków afery w Szpitalu Południowym. Na koniec skutki nieostrożności w górach. Prawie 130 razy wyruszali już z pomocą w te wakacje Beskidzcy GoProwcy. Pomocy potrzebowali najczęściej rowerzyści korzystający z górskich tras.

0: nadszedł cierpień.
1: Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
2: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
1: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
7: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
8: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja. To praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności kampu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
10: O reklamie.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPos. How good is that?
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Piekielny upał za oknem i niestety też na wielu szpitalnych oddziałach. Przepisy wymagają klimatyzacji jedynie na OIOM-ach, blokach operacyjnych i w izolatkach. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej do sal wstawia wentylatory i udostępnia wodę.
1: Na wszystkich oddziałach pacjenci mają zapewniony stały dostęp do zimnej wody z dystrybutorów.
0: Mówi rzeczniczka szpitala Anna Szafrańska, przepisy nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury w salach pacjentów. W stolicy gorąco, po audycie w szpitalach podległych ratuszowi dla Szpitala Południowego są 44 pokontrolne zalecenia. Lekarze wykazywali dyżury trwające kilka dni bez przerwy i kasowali podwójnie za równoczesne dyżurowanie w dwóch miejscach. Jest też nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano dzisiaj 25,8 stopnia. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, jest środa, 14 na zegarach, zaczynamy więc środowy Freak Fight i witam was wszystkich bardzo gorąco, bo no, z dzisiejszą pogodą inaczej się po prostu nie da. Ciepło się zrobiło pewnej kobiecie we Włoszech, o tym na pewno pogadamy sobie w tej godzinie. Będzie też hot take dating, wiem, troszkę dużo tego ciepła, dlatego na sam początek zdejmiemy buty i wskoczymy w klapki. Mikołaj, siemanko.

Scream and Shout, Will.i.am i Britney Spears. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a w internecie też jest krzyk i jest wycie, ponieważ na TikToku wylądowało krótkie nagranie, gdzie chłopiec idzie w góry, idzie przez Tatry i idzie przez te Tatry w klapkach, słuchajcie. No dramat. 382 tysiące wyświetleń i lawina komentarzy. No, powiem tak, ja się cieszę, że kiedy ja byłem dzieckiem, to nie było jeszcze tak szerokiego dostępu do kamer w telefonach, bo na pewno też bym gdzieś tam wylądował. Też mi się zdarzało w klapkach chodzić. A poza tym, no zawsze mogło być gorzej. No, na przykład taki Wojtek Cejrowski, to na boso przez pół świata przeszedł.

DJ Remo i Tymek, to Sofia Loren i bardzo dobrze się składa, bo wybieramy się właśnie po prostu na włoskiego buta, drodzy państwo, bo tam we Włoszech pojawiła się taka historia, że kobieta kupiła w swoim lokalnym sklepie los na loterię, zawsze skreślała te same liczby, później wybrała się ponownie do sklepu, gdzie dowiedziała się, że jej los jest niewypłacalny, no więc wyrzuciła go do śmieci, no bo jak niewypłacalny, to po co to trzymać, ale się okazało, że niewypłacalny oznacza, że ten sklep po prostu nie dysponuje środkami, żeby wypłacić jej nagrodę, która wyniosła 1 000 000 euro. No i jak kobieta tylko się zorientowała, pobiegła do sklepu, a tam jej powiedzieli, że sorry, już śmieci wywiezione. Więc do akcji ruszyła firma właśnie sprzątająca, zbierająca te wszystkie śmieci w mieście. Ciężarówka została zatrzymana i zaczęło się wielkie przeszukiwanie. No i o dziwo, udało się po całodniowej akcji odnaleźć ten los. Kobieta zobowiązała się, że pokryje koszty poszukiwań tego kuponu, ale mam nadzieję, że też no chociaż jakąś kolację dobrą postawi, bo jednak 1 000 000 euro wyrzucić do śmieci, ja bym chyba padł na zawał.

Melo Radio to Kitsch Creek Blumengarten Gut Genug. Podobno oznacza to wystarczająco dobry. Sprawdziliśmy to w translatorze, bo ja miałem same dwóje z niemieckiego w liceum. Nie mam pojęcia, jakim cudem zdałem ten przedmiot, ale no właśnie, czy jesteśmy na pewno wystarczająco dobrzy? Bo okazuje się, że dla młodszego pokolenia jest to coraz większa zagwozdka i o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Amfiteatr Ostróda prezentuje największy w regionie polsko-włoski festiwal muzyki weselnej. Hej Wesele! Już 16 sierpnia wystąpią italo-gwiazda Francesco Napoli, a także Justyna i Dario Isidoris, Bajera, Imperium, Bajerful, Don Basel, DJ Świu i Szalony Drużba. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru. Sprawdź to koniecznie. Hej Wesele! Już 18 sierpnia. Amfiteatr Ostróda. Tutaj zawsze jest dobra zabawa.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram, a arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
14: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
9: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
15: Meloradio Mazury.

To wersja w Mel Radio o północy. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fightcie, a teraz widzę, że jest nowy trend w randkowaniu. Hot take dating. Polega to na tym, że na pierwszej randce zamiast się poznawać pomalutku, to przeprowadzamy sobie rozmowę kwalifikacyjną i padają takie pytania jak: czy chciałbyś mieć dzieci? Głosujesz na prawicę czy na lewicę? Co sądzisz o związkach otwartych? Czy można się przyjaźnić z byłą partnerką? I kto powinien płacić na pierwszej randce? Myślę, że to pytanie akurat powinno paść jako pierwsze, żeby nie było jakichś niedopowiedzeń. A może wy usłyszeliście jakiś tekst na pierwszej randce, po którym wiedzieliście, że drugiej już nie będzie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Halo Radio, to Robin Schulz i Barb's Better Times. I my też czekamy na lepsze czasy, czyli czasy no bez upałów, 40 stopni, naprawdę to już jest troszeczkę przeginka. I nie tylko jest nam ciepło, ale też może zabraknąć prądu. Czy może właśnie go nie zabraknie, to na pewno sprawdzimy w newsach Meloradia przed 15.
1: A już o 15 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę Wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bez

0: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: Meloradio Mazury.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
2: Prądu nie zabraknie. Premier uspokaja, nie grozi nam blackout. Obecnie mamy nadwyżkę prądu, więc specjalne procedury rezerwowe nie są konieczne. Na razie prace ograniczyły jedynie elektrownie Kozienice i Połaniec. Z kolei pogoda sprzyja wodnym szaleństwom. Pamiętajcie jednak o podstawowych

0: licznych sklepach internetowych. Zdecydowanie wolimy rodzime platformy. Sekretem sukcesu jest przede wszystkim system BLIK, ale też błyskawiczne dostawy i bezproblemowe zwroty.
1: 15 na zegarach i w tej godzinie wybierzemy się na grzyby. Ale tego proszę nie zbierać, bo to mój. Zarezerwowałem sobie. Nie widział pan kartki? O co chodzi? Chamstwo w tym lesie. Mikołaj, siemanko.

Make You Mine. To Madison Beer w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo. A jak sprawić, żeby grzyb był nasz? No wystarczy zostawić kartkę z rezerwacją, bo najwyraźniej działa. Ostatnio w internecie pojawiło się całkiem dużo zdjęć, gdzie właśnie ludzie przerabiali sobie kartki z rezerwacjami na grzyby, ale jeden człowiek postanowił sprawdzić, czy te kartki działają naprawdę. Napisał: rezerwacja do czwartku, 6 sierpnia, no i się okazało, że nikt mu tego grzyba nie ukradł. I napisał, że o, grzybiarze to jednak spoko ludzie. I ja się muszę zgodzić, bo też kiedyś byłem na grzybach i trafiłem na taką dużą grupę w ogóle grzybiarzy, nie? Tak z 40 osób, jakieś takie ochraniacze mieli na zęby i rękawice. Ale chyba musieli dopiero zaczynać, bo dookoła było pełno.

0: Mike Perry w Melo Radio Inside the Lines, 17 minut po 15. Szybka kasa od Melo Radia. To jest nasz ulubiony moment, w którym rozdajemy kasę. Ktoś na pewno się uśmiechnie i na pewno, albo być może będzie to Łukasz oczywiście, jeżeli odbierze od nas telefon. Mamy to 5 sygnałów, mamy już dwa. O, halo, halo, Łukasz, siemanko, Mikołaj, Melo Radio z tej strony.
1: Cześć.
0: Łukasz, gdzie cię złapałem teraz? Chyba w samochodzie jedziesz.
1: Tak. Właśnie wracam ze sklepu.
0: O, ze sklepu wracasz. To chwal się, co kupiłeś, brachu.
1: Odebrałem szkiełko do telefonu.
0: Dobra, bo tutaj o trochę innym rodzaju szkła pisałeś. Tak, powiedz, na co ci 200 zł od Melo Radia?
1: Na komplet naczyń, który rozkłuł się w drobny mak wypadający w składy. Szuflada po prostu, zawiasy nie wytrzymały i szuflada wypadła razem z całą zostawą.
0: Napisałeś, że musisz teraz jeść zupę z garnka, ale...
1: Tak.
0: Ale wiesz, to tak, no, tylko raz musisz myć potem. Przemyśl to może jeszcze.
1: No, są plusy i minusy.
0: Słuchaj, robimy
1: ale,
0: tak.
1: Tak, dobra.
0: Zrobimy tak, że ja gram ten dźwięk, który oznacza, że możesz już teraz jechać do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę i zastanów się, czy na pewno te naczynia są ci potrzebne.
1: Wydaje mi się, że tak.
0: To już jest twoja kasa i od ciebie tylko zależy, co z nią zrobisz.
1: Dobra. Dzięki wielkie. Kasa od Melo Radia.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Karnawał to Gips, PZT Formany w Malo Radio. Podobno na karnawale Riana nieźle się bawiła, tańcząc w stroju. No takim stroju, który warto na pewno zobaczyć w internecie. Bo Rihanna piękną kobietą jest, a jak naprawdę piękni są mężczyźni? No właśnie, to sprawdzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Autopromocja. Reklama. Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
7: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
9: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę, a olej bez Skicki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
13: I zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla Was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo. A Wy chodźcie ze mną. Pychu.

0: Shanghai, King of the Jungle. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja teraz czytam, że ponad 10% Polaków właśnie, czyli mężczyzn, skorzystało w przeciągu ostatnich 5 lat z zabiegów medycyny estetycznej. I najczęściej mówią, że chcą wyglądać na mniej zmęczonego, chcieliby odzyskać świeżość i nie chce wyglądać starzej niż się czuje. Takie właśnie sentymenty im towarzyszą. No i chodzi o takie zabiegi, nie, że tam przeszczep włosów, nie, bo to wiadomo, do Turcji się lata po to, ale mamy na przykład peeling kawitacyjny. Nie wiem, co to jest. Mezoterapia mikroigłowa. To chyba, że igłami nas tak nacinają, a w tle leci mezo, nie wiem, sakrum czy coś.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Meloradio Tokago i Max McNown, Take Me Back. Tak właśnie podkręcamy tempo. Za chwilę serwis, Ewelina już w studiu. To ja się może trochę wyprostuję, żeby
1: tak,
0: lepiej go zrozumieć.
1: W wiadomościach będziemy mówili o tym, dlaczego warto się wyprostować. Ja już cały czas siedzę tak od pół godzinki prosto.
0: Nie wiem, czy dam radę tak długo.
2: A już o 16 zagramy.
0: To jeszcze ciszę muzykę, żeby lepiej widzieć. A nie, lubię cię jak lato. To jednak dajemy głośniej. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
3: Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
9: Za dwa dni powinniśmy poznać ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw, ale na powrót do tarcz osłonowych nie ma szans. Rządowi pozostaje namawiać państwowy Orlen, by ten ściął swoje marże. Ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach, głównie w centralnej i północnej części Polski. Przez gigantyczne upały mogą to być tak zwane suche burze, tłumaczy prognosta Tomasz Machowski.
10: Podczas występowania takiej burzy często ten opad na przykład nie dociera do ziemi, ponieważ powietrze pomiędzy chmurą a ziemią jest na tyle suche, że absorbuje tę wilgoć.
9: Podczas burz możliwe są awarie i przerwy w dostawie prądu. Wyprostuj się, apelują kanadyjscy naukowcy, którzy udowodnili, że sposób, w jaki siedzimy, wpływa na nasz nastrój i decyzje. Odpowiednia ergonomia to nie tylko zdrowy kręgosłup, ale też

Galantis w Melo Radio Fading Like a Flower. Tak podkręcamy tempo i jest robota dla panów. Słuchajcie, w Gdańsku poszukują mężczyzny z owłosionymi plecami do udziału w sesji zdjęciowej dla marki odzieżowej. No, 600 zł na rękę. Piechotą nie chodzi oczywiście. 7 sierpnia to się odbędzie właśnie w Gdańsku. No, tylko trzeba będzie się z częścią owłosienia pożegnać, ponieważ na miejscu będzie profesjonalny barber, który wygoli na plecach określony wzór literę. Nie wiem, jaki to będzie wzór, ale mój umysł gimnazjalisty podpowiada mi, że chyba jednak wiem.

Avicii i Aloe Black, to jest SOS. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio, a teraz przenosimy się do Radomia i no czytam, że pracownicy radomskiego pośredniaka zaryglowali drzwi i dali się ponieść namiętności. Zdradziły ich hałasy, które usłyszeli koledzy i koleżanki z pracy. No i teraz będzie przypał i teraz będą musieli do tego pośredniaka wrócić, ale już po drugiej stronie lady, coś mi się wydaje. Natomiast parafrazując jednego ze stałych bywalców takiego przybytku, bzykać to każden jeden by się chciał, a robić nie ma komu.

Madonna i Martin Garrix, to jest Bizarro w Malo Radio. I są nie tylko dziwne powody, żeby wybrać się do Gdańska, no bo oczywiście można pojechać z owłosionymi plecami, ale nie trzeba, ponieważ dzieją się tam no wiele przyjemniejsze rzeczy niż golenie pleców na planie zdjęciowym. Więcej szczegółów jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5,

Sandra Ling w Maloradio Play My Drum. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a ja byłem przed chwilą na zewnątrz i powiem wam, że no jest ciepło. Wiem, że to dosyć oczywiste, ale musiałem to z siebie wyrzucić. Natomiast w sobotę już troszkę nam się pogoda ustabilizuje. Na przykład w Gdańsku będzie 20 stopni, idealna temperatura. Ale jeżeli uważacie, że to troszkę za chłodno, to dobrze się składa, bo w Gdańsku będzie rozgrzewać was Anima i mamy bilety na ten koncert. Słuchajcie dzisiaj po 18:00, idę w Melo i zgarniajcie wlotki. Słuchajcie!

0: Axwell i Bon w Melo Radio Whatever Turns You On. Tak właśnie podkręcamy tempo i dzisiaj w Warszawie jest oczywiście wyjątkowo ciepło, ale najbardziej gorąco to chyba jest w szpitalu
1: południowym. Tak, dokładnie, i o tym będzie w newsach, a także o młodych, gniewnych i pokonanych przez upał.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: idę w Melo.
1: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
5: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Co jest grane na Mazurach?
12: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W sierpniu przepis na dobry wieczór jest prosty. Jezioro w tle, trochę muzyki i zero pośpiechu. Jeśli chcecie zrobić coś dobrego dla siebie i swojej ekipy, spakujcie koce i meldujcie się w sobotę na plaży miejskiej w Giżycku. Szykuje się tam muzyczne święto i to całkiem za darmo. No i najważniejsze, możecie wpaść całą rodziną, bo plan dnia idealnie łączy pokolenia. A kiedy słońce zacznie powoli zachodzić, o 20.30 scenę przejmie Afromental. Olsztyn nie zostaje w tyle. W piątek wystąpią Ostry i Eldo, a tydzień później nad jeziorem Ukiel rusza Olsztyn Green Festival. Wśród nazwisk m.in. Kaja, Artur Rojek, PZ Zalewski, Vito Bambino, Ralf Kamiński i Sisters. Ostruda w niedzielę stawia na amfiteatr i królewskie śpiewanie z Igorem Herbutem i Lemonem, a Iława 15 sierpnia dorzuca Rok nad jeziorakiem.
13: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
14: Rekordowo długie dyżury, fałszowane grafiki i wysokie stawki. Takie są wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym. Najwięcej nieprawidłowości było w szpitalu na Ursynowie. To tam pracował Dawid Kacprzyk. Zatrudniony był jako koordynator SOR, jednak takiej funkcji formalnie, jak się okazało, nie było. Zostając przy SOR-ach, przez upały pacjentów tam lawinowo przybywa, a jak mówi Janusz Kojawa ze warszawskiego pogotowia, przez brawurę to młodzi częściej potrzebują pomocy ratowników.
15: Ludzie starsi są bardziej uczuleni na komunikaty i przestrzegają poleceń. Natomiast młodzi nie przestrzegają, piją alkohol, palą papierosy.
14: Z kolei na chwilę uciekając od upałów, 4 na 10 Polaków uważa zakup nieruchomości w kurorcie za dobrą inwestycję. Z kolei na popularną w Europie darmową wymianę domów na urlop zdecydowałoby się zaledwie 12% z nas.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: 17 na zegarach, a to oznacza, że możecie już powoli szykować telefony, odpalać WhatsAppa. Jeżeli nie macie WhatsAppa Meloradia, to odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl, bo będziemy grać w Państwa Miasta, jak to zazwyczaj bywa.

0: Born to Love You, Gabry Ponte, Jean Paul, Nati, Natasza, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a na WhatsAppie Meloradia już się uruchamiacie.
1: Cześć wszystkim, chciałbym się z wami przywitać, pozdrawiam całą redakcję, Michał z Ostródy.
0: Michał już wie, że odnośnik do naszego WhatsAppa można znaleźć na meloradio.pl i teraz przyda się on każdemu, ponieważ pytamy dzisiaj też dalej wakacyjnie, co można robić w górach tym razem, w górach na literę S. No można szybkim krokiem pokonać szlak na przykład, można spaść, więc trzeba uważać, i można szkalować liczrzepę, to oczywiście tylko w karkonoszach, ale można, sam to robiłem za dzieciaka i jakoś nie było lawiny, czyli chyba jednak lipa. Co można robić w górach na literę S? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, przypominam, że odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co robimy w górach na literę S?

0: Call the Police to G Girls w Melo Radio. Dzisiaj pytamy o to, co można robić w górach na literę S. Zacznijmy może od wiadomości tekstowych, bo ich jest o wiele mniej, a przyszło bardzo dużo głosówek, za co oczywiście dziękujemy. Rafał pisał, że można spacerować, spać, schodzić z góry i można też śpiewać. Tylko mnie za głośno, bo jakaś lawina, nie? Marta natomiast napisała, że można słuchać Melo Radia, ale to można robić zawsze i wszędzie. Grzechu, co jeszcze można robić w górach na literę S?
1: Sprzedawać ceprom chińskie ciupagi na krupówkach.
0: A jaki to jest dobry biznes, Aga?
2: Sapiemy, jak wchodzimy pod górę.
0: Jakbyś mnie widziała normalnie na szlaku. Co robimy w górach na literę S? Będziemy jeszcze wracać oczywiście do waszych wiadomości. Możecie nadsyłać kolejne na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Bledka. Tańcz w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co można robić w górach na literę S.
1: Można na przykład spierdzielać przed niedźwiadkiem.
0: Nawet myślę, że trzeba.
2: W górach można selfikować się z owcami.
0: Miałem takiego wujka, który kiedyś pojechał w góry i wypasał owce przez jakiś czas. Pozdrawiam. Co można robić w górach na literę S? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
12: Szeroki wybór, pełny smak?
13: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: To Natalia Nykiel w Meloradiu, bądź duży, a wy zaskakujecie codziennie. Dzisiaj pytam jej, co można robić w górach na literę S. Sebastian.
1: Wspaniale spacerować szlakiem i słuchać szumu strumienia.
0: Bardzo poetycko.
2: Można stoczyć się z góry.
0: To ja to... zwłaszcza bym się staczał chyba, bo akurat taki okrąglutki jestem.
3: Co można robić w górach na literę S? Szukać tropu.
0: Szukać tropu Janosika na przykład.
4: Stresować się, że daleko do auta.
0: No i niestety, znam to.
5: W górach na literę S można oczywiście co? Spacerować.
0: I to się zgadza. Co można robić w górach, już wszyscy wiemy, ale o, dostałem wiadomość z GoPro, że połowy z nas nie wpuszcza.

0: Jubel Ocean House w Meloradiu. Siema Olek.
1: Siemano.
0: Właśnie ustaliliśmy poza anteną, że nie mamy nic mądrego do powiedzenia.
1: Tak. A ja się dowiedziałem czegoś.
0: O, no, czego?
1: Wiesz, że 8 sierpnia jest, co? Brama Lwa?
0: Co ty dajesz? Kurczę.
1: Nie mam pojęcia, co to oznacza, ale okej. Przyjmuję to do wiadomości.
0: Ostatnio był Jeleni Księżyc podobno.
1: O.
0: To nad morzem wtedy byłem, taki pomarańczowy.
1: To jelenie, dlaczego jeleni jak pomarańczowy?
0: Właśnie też się nad tym zastanawiałem i to chodzi o to, że podobno wtedy jelenie zrzucają poroże.
1: Dobrze, że poroże.
0: To co te lwy robią?
1: 18 za moment.
2: A już o 18 zagramy.
1: Będziemy zrzucać poroże do Loco Loco, gordo. Właśnie ten numer punktualnie o 18.
0: To buzi dawaj jeszcze.
1: A, jeszcze za Igę, no tak, mła, bo Iga teraz się urlopuje, nieładnie.

0: Na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po Wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Amfiteatr Ostróda prezentuje największy w regionie polsko-włoski festiwal muzyki weselnej. Hej Wesele! Już 16 sierpnia wystąpią Italo-gwiazda Francesco Napoli, a także Justyna i Dario Isidoris, Bajera, Imperium, Bajerful, Don Basil, DJ Świru i Szalony Drużba. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru. Sprawdź to koniecznie. Hej Wesele! Już 18 sierpnia. Amfiteatr Ostróda. Tutaj zawsze jest dobra zabawa.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
13: Porek.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ewelina Walczak.
1: Polska energetyka kontra rekordowe upały. Premier Tusk zapewnia, że nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Rezerwy są bezpieczne, a Polska wciąż eksportuje energię mimo ograniczeń w elektrowniach Kozienice i Połaniec. Zostając przy upałach, czeka nas kolejna tropikalna noc. Termometry nie spadną poniżej 20 stopni, a to bywa po prostu groźne dla zdrowia, mówi dr Michał Sutkowski.
2: To jest sytuacja, w której organizm nie odpoczywa. Jesteśmy zmęczeni, cały czas zdenerwowani, kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać, no męczymy się.
1: Jutro odetchną jedynie mieszkańcy Wybrzeża, Kujaw i Wielkopolski. A na koniec o ważnych deadline'ach. Tylko dziś możemy zalogować się do apki mObywatel, by automatycznie przedłużyć ważność mDowodu i legitymacji. Jeśli tego nie zrobimy, dokumenty wygasną.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No można powiedzieć, że jest środa, ale chyba lepiej powiedzieć, że zostały dwa kroki do piątku. Od razu brzmi to lepiej, co nie? No to lecimy z tym wieczorem. Gordo i Loco Loco, to gram dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Ale ta orkiestra robi robotę. Ale Farben, Alan Walker nawet i Ava Max to Fate w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a w Gdańsku to się zadzieje już w ten weekend. Premierowy, wyprzedany show anime w Polsce, a wy możecie na nim być, bo Meloradio ma takie wejściówki, których nie ma nikt inny. Za moment ktoś z was je zgarnie.

Toto Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 16 minut po 18. Tych biletów nigdzie już nie ma, absolutnie nigdzie, są dostępne tylko na antenie Meloradia. Ze swoim audiowizualnym show do Gdańskiej Stoczni w piątek i w sobotę przylatuje Anima, no i to będzie naprawdę odlot. No ten gość zna się na rzeczy, polecamy sobie pooglądać w internetach, jak wyglądają jego występy, to są prawdziwe perełki, a wy możecie się na takim sobotnim show pojawić, no bo mam dla was podwójną wlotkę, a żeby ją dostać, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać w sobotni wieczór do Gdańskiej Stoczni na wyprzedany już koncert Animy. Zapraszam was, żebyście pisali wiadomości i wysyłali głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Z kim i dlaczego chcielibyście pójść na sobotnie wyprzedane już show Animy? No, zapraszam do pisania. A to Armin Schulz i Barbs.

0: Josh Baker i Poppy Bascom, to My Place w Melo. Jedna z naszych nowości, które fenomenalnie rozgrzewają w taką pogodę. 18.25 na zegarach, a ze mną jest Dawid. Siemano.
1: Siemano.
0: No cześć, słuchajcie. Pozdrawiam. Ja was zapytałem, z kim i dlaczego chcielibyście pojawić się na sobotnim show anime w Polsce. No i Dawid ma historię niezłą. Dlaczego to ty powinieneś i z kim pojechać?
1: No jest to osoba towarzysząca. Historia jest ciekawa dlatego, bo można powiedzieć, że mamy... Małą spinkę odnośnie tego, że miała dziewczyna pojechać z koleżanką. Ja jeszcze nie byłem nigdy na festiwalu,
0: okay.
1: Więc no byłoby to ciekawym przekorem losu, gdybym to jednak ja pojechał.
0: Czyli czekaj, twoja dziewczyna umówiła się, że pojedzie z koleżanką, ale nie ma wejściówek, więc teraz do gry chcesz wkroczyć ty i pojechać z nią.
1: Dokładnie tak.
0: Stary, ty możesz dawać jakieś korepetycje z miłości, no. A ja wam tę możliwość zapewniam. Podwójna wlotka na sobotni show anime w tym momencie leci do ciebie.
1: Wow, super, mega.
0: No mam nadzieję, że dziewczyna też się tak ucieszy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Ale przyjemnie buja. Fotograf Ed Sheeran w Meloradiu. Felix Jen to zremiksował, no i wyszedł taki sztos. 18 minut do 19, a TikTokowi detektywi są w akcji. Wywęszyli, słuchajcie, kolejny romans. Tym razem sport i influ. To połączenie, które wyłapali. No podobno Marysia Jeleniewska po odejściu od Kubanowo ma już kogoś innego na celowniku i ma być to Tomasz Fornal, nasz polski siatkarz. No, by jej tylko nie zaczął Tomek śpiewać, jak jej były. Would you please have mercy? O, bo coś mi się wydaje, że w takiej sytuacji nawet siatkarz mógłby dostać kosza. Piszę do ciebie, śpisz, chciałbym z tobą gdzieś wejść.

0: Ellie Goulding, a razem z nią Anima, to Hypnotized. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19, a wy pamiętajcie, że tego numeru będziecie mogli posłuchać na żywo, no bo już w piątek i w sobotę wyprzedane wszędzie absolutnie show Animy w Gdańsku, ale my, Melo Radio, mamy dla was jeszcze wejściówki na to, co się wydarzy właśnie w Trójmieście w nadchodzący weekend. Słuchajcie uważnie Melo Radio, już jutro po 18 kolejna szansa na to, żeby takie wlotki zgarnąć.
1: A już o 19 zagramy
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Melo Radia. Zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać. Punktualnie o pełnej.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: dennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

0: Idę w Melo.
1: No i mamy 19:00, taka pogoda, że trudno nie mieć uśmiechu na ustach, więc ja z takim wielkim uśmiechem was witam. Pychu z tej strony, siemano, no i gramy, Fuka i Liwka, oni na początek.
0: Melo Radio, idę w Melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Run, Run, River, David Guetta, Yalok. Jak na dobrej łajbie się można było poczuć. 7,5 minuty po 19 na zegarach, a już teraz do zdobycia skiety Meloradia. A niech będzie, dzisiaj dorzucę też naszą torbę z logo. Zaczynamy zabawę O czym myśli Pychu. Ja o czymś myślę, wy dostajecie podpowiedzi, no i potem dzwonicie na antenę pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o czym dzisiaj myśli Pychu, czyli ja. Zasady niezmienne, a dziś myślę o miejscu. Miejscu, w którym jest dość drogo, no ale też o takim miejscu, którego raczej nie odwiedzamy codziennie, tylko co jakiś czas. Choć nie wszyscy, bo nie wszyscy muszą tam chodzić. No to za chwilę będzie runda pierwsza, będzie można dzwonić. Przyszykujcie już sobie numer. 321-321-777, ten numer się wam przyda.

0: Lata mijają, a ja mam dalej ogromny sentyment do tego numeru. Imani, Don't Be So Shy w Mela. Tak podkręcamy tempo. 19.16.
1: O czym myśli Pychu?
0: I to jest pytanie, na które co wieczór sobie odpowiadamy. No i zobaczymy, czy tym razem wpadniecie na to, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o miejscu. Miejscu, w którym jest dosyć drogo, choć nie odwiedzamy go codziennie. Raczej co jakiś czas, no ale też nie wszyscy, bo nie wszyscy muszą. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777 do zgarnięcia. Za poprawną odpowiedź jest torba Meloradia, a razem z torbą nasze skiety z logo. Więc czekam, aż moja jedna z dwóch czerwonych lampek się zapali. No i widzę, że właśnie się to dzieje, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Tomek.
0: No cześć, Tomek. To o czym dzisiaj myśli Pychu? Dawaj.
2: No ja myślę, że myśli o stacji benzynowej.
0: Wiesz ty co, Tomek?
2: Słucham cię.
0: Rozwaliłeś mi zabawę i bardzo dobrze.
2: Ja się cieszę.
0: Co, jaki trop tutaj był, że trafiłeś od razu?
2: Wiesz co, rezerwa mi się zapaliła.
0: I to bardzo
2: szanuję. Bo jadę samochodem akurat.
0: To oby portfel nie zabolał.
1: O czym myśli Pychu?

chciałbym mieć w sobie tyle luzu, ile ma ten gość. Przekot totalny. Poznałem go na Tomorrowland. No i powiem wam, chciałbym z nim gdzieś wyskoczyć tak prywatnie. Cyril i jego nówka sztuka Feel It, All My Days. Tak gramy 25 minut po 19. Wysłuchacie Meloradia i to jest najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. No bo jeszcze do 20 powiem wam, na co patrzymy, kiedy się zakochujemy. I wcale nie chodzi o wygląd.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
17: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

Oj, przykurzył się trochę ten hicior, ale na szczęście nasz odkurzacz działa dobrze i przypomina takie rzeczy. Hit My Heart, to Benassi, Brosi, Dani. W Meloradiu tak podkręcamy tempo. 18 minut do 20 nam zostało. Nie patrzymy tylko na wygląd. Słuchajcie, właśnie przeczytałem, że kiedy się zakochujemy, no to jest jedna cecha, na którą zwracamy uwagę przed wyglądem. No i co najlepsze, u każdego z nas będzie ona inna. U jednego poczucie humoru, u drugiego empatia, u trzeciego na przykład, nie wiem, ciekawość świata. No tak podobno działa nasz mózg, że bierze jedną cechę, na której nam zależy, no i nawet podświadomie zwraca na nią uwagę przed wyglądem. No to co, chyba rację mieli ci, którzy mówili, nie liczy się wygląd, liczy się to, co jest w środku, w imię nauki.

0: Człowiek-maszyna, jeżeli chodzi o tworzenie hiciorów. Felix Jenny, Ray Dalton, Tak All It Love. Tak gramy jeszcze przed 20. No a po niej pogadamy sobie między innymi o tym, w jaki sposób się nie orzeźwiać w taki gorąc. Choć pijcie dużo wody, pamiętajcie, to warto robić akurat.
1: A już o 20 zagramy
0: Huntrix i Golden. Ten numer wam się nie nudzi, więc punktualnie o 20 sobie od niego rozpoczniemy kolejną godzinę podkręcania tempa w Melo Radio. No i będziemy dalej iść w Melo.

0: Slay.
1: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: O reklamie.
13: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
14: Idę w Melo.
15: No to lecimy dalej. 20 już prawie na zegarach, inni jeszcze zamulają, a my już gramy. No i wieczorem mocno podkręcamy tempo. Za chwilę wspomnienie Tomorrowland. Będzie Calvin Harris i My Way, a zaczynamy od Huntrix, czyli od Golden. Tu Pychu, siemano.
14: Melo Radio. Idę w Melo.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Byłem ostatnio na koncercie PZ-a. I ten gość bardzo lubi powiedzenie stawy skokowe w górę. I wcale się nie dziwię, bo robi takie numery, przy których da się tylko skakać. PZ razem z nim Gipsy for Money to karnawał w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 20 na zegarach. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. A kto by nie chciał przytulić dwóch darmowych stówek w portfelu, co nie? Meloradio.pl, tam wpisujecie nam wasze pomysły na co właśnie chcielibyście takie dwie stówki wydać. Tak jakiś czas temu zrobiła Marta, swoją drogą też chyba fanka Gipsa.
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był Gips z piosenką Win.
0: O, proszę bardzo, ciekawy pomysł, a wy, jeżeli macie jakiś na to, jak wydać dwie stówki, wpisujcie go na meloradio.pl. A do takiego wieczornego tripa ja wam fajnie pogram. Kygo, Kali T. Griffin, Save My Love, to za moment. Bless i Kisses, to gramy już teraz.

aż się gorąco zrobiło. Tiesto i Becky G, Don't Be Shy. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Mamy wieczór i fajnie, no bo można już odsapnąć po trudnej środzie, ale nie róbcie tego w stawie. No bo jak czytam w internetach, to zrobił jeden gość w Tatrach. Orzeźwił się w jednym z zakazanych do tego jezior. No i mogło go to słono kosztować, no bo nawet do 1000 zł. No to już za butelkę wody, nawet z kaucją wyjdzie taniej. Są naprawdę lepsze sposoby, uwierzcie, nawet w taki upał.

Abba Maten, to Moonlight i Fordo. Jeden z waszych faworytów, no bo bardzo wysoko w 30 Meloradia. Podkręcamy tempo, no i naprawdę mega się z tego cieszę. Pychu z tej strony, siemano, a Julkę Żugaj wzięło na wspomnienia. No, słuchajcie, ostatnio opowiedziała o tym, że któregoś razu pomyliła pociągi, no a pędziła na spotkanie z fanami w Berlinie. No i jak już się zorientowała, że jedzie do Wiednia, a nie do Berlina, no to powiedziała konduktorowi: pociąg stop! No i konduktor posłuchał, Julka wysiadła, ale za ten przystanek musiała zapłacić 2000 zł. No to wiesz co, Julka, ja ci następnym razem polecam na dworcu słuchać czegoś innego niż wsiąść do pociągu byle jakiego.

0: Leave It All, ta nowość, za którą stoi Lost Frequencies. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 21, a ja miałem ogromną przyjemność porozmawiać z tym gościem w trakcie Tomorrowland. Możecie to zobaczyć na Instagramie Meloradia. Zapytałem m.in. o to, co Lost Frequencies musi mieć w swoim festiwalowym rajderze. A za moment 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Body Talk, Hale Farben i René Miller. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: O reklamie. Idę w Melo.
3: No to lecimy dalej i podkręcamy tempo. W Meloradiu dziś mamy dzień bielizny, no choć godzina taka, że za moment to ona może będzie niepotrzebna. Gorąco jest i spać trzeba będzie oczywiście. Nie wiem, o czym pomyśleliście. No to tak, żeby do 22 dojechać gramy. Będzie za moment Sony Fodera, Mons Zelmerlow, a zaczynają Ale Farben i Irene Miller. To ich Body Talk. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Fire, fire. To Simza w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, za moment bryska, a jutro będzie ostatnia szansa, żeby u mnie po godzinie 18 zgarnąć bilety na wyprzedane już show anime w Gdańsku. A warto, bo to nie tylko ucho, ale też oko można zawiesić na naprawdę niesamowitych projekcjach. Uwierzcie, jego występy to jest prawdziwa audiowizualna uczta, paluszki lizać. A wy na tej uczcie możecie być. Debiutanckie show anime w Polsce przed nami, a wy słuchajcie uważnie Meloradia, żebyście mogli być jego częścią. Bilety są już wyprzedane, ale my w Meloradiu jeszcze je mamy.

Can't Stop the Beat, to Wally Lopez i Jamie Scott w Mel Radio. Takie sztosy sprzed lat lubimy wam przypominać, ale teraz czas na zupełną nowość. Jeśli uważnie słuchaliście Mel Radia, kiedy transmitowaliśmy dla was sety na żywo z Belgii, z miejscowości Boom, z Tomorrowland, no to mogliście usłyszeć ten kawałek jako tak naprawdę pierwsi na świecie. A teraz usłyszycie go wszyscy. Swedish House Mafia, grupa, która na elektronicznej muzie zna się jak mało kto, połączyła siły z Lika Lee. To Happiness is So Sad.

tańcz. Do tego zachęca nas Bledka. Razem z nią podkręcamy tempo w Meloradiu wieczorową porą. Cieszę się, że jesteście z nami. Pychu z tej strony, siemano. Imperium Julii Wieniawy się powiększa. No po tym, jak dała nam znać, że wystąpi na jednej scenie z Andreą Bocellim, ostatnio nasza Julka pochwaliła się na Instagramie, że przeprowadza remont. I to nie byle czego, bo swojego najnowszego apartamentu, którego kupiła obok swojego innego apartamentu. No i niby z Mam Talent odeszła, no to może teraz przejdzie do Nasz Nowy Dom?

Take Me Back, to Kygo i Max Magnon w Melo Radio. Tak, gramy jeszcze przed 22. Jeśli o tej kończycie robotę, no to moim zdaniem już możecie wychodzić. Szef pewnie leży na swojej kanapie od 3 godzin i tak tego nie zauważy.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Amfiteatr Ostróda prezentuje największy w regionie polsko-włoski festiwal muzyki weselnej. Hej Wesele! Już 16 sierpnia wystąpią Italo-gwiazda Francesco Napoli, a także Justyna i Dario Isidoris, Bajera, Imperium, Bajerful, Don Basil, DJ Świł i Szalony Drużba. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru. Sprawdź to koniecznie. Hej Wesele! Już 18 sierpnia. Amfiteatr Ostróda. Tutaj zawsze jest dobra zabawa.
0: Po reklamie.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Skręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja. To praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Meloradiu podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Amfiteatr Ostróga prezentuje największy w regionie polsko-włoski festiwal muzyki weselnej. Hej Wesele! Już 16 sierpnia wystąpią Italo-gwiazda Francesco Napoli, a także Justyna i Dario Isidoris, Bajera, Imperium, Bajerpool, Don Basel, DJ Świru i Szalony Drużba. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru. Sprawdź to koniecznie. Hej Wesele! Już 18 sierpnia. Amfiteatr Ostróga. Tutaj zawsze jest dobra zabawa.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To